0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: szotlep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
0: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar duszedwu przez płonącą tam sośninę zasyczą pstotu. Sykną duszę ofiar dwu.
2: Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: Hrabie nie tkwi w złych nawyczkach i póki czas się zmieni.
1: I dynda, dynda, stryczka ci.
0: Więc póki czas się zmieni.
1: Chwileczkę.
2: O! Jolanta Borusiewicz kłania się, radio Pogoda.

0: a ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jasiek Mela.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bugartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Reklama.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
5: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Emilia Krakowska. Dzień dobry Pani Emilio.
6: Dzień dobry, witam Panią serdecznie, jak również słuchaczy.
5: Bardzo zależało mi na tym, żebyśmy się spotkały, bo przyszła wiosna i powiem szczerze, myśląc o gościach, ja panią postrzegam jako osobę totalnie wiosenną i totalnie pogodną. Czy pani ma wrażenie, że jest pani rzeczywiście pogodną osobą, czy to taka trochę jednak aktorska poza?
6: Proszę pani, nie mam czasu na pozowanie się. Jest mój zawód, a zawód mój niesie to, że mam coś do spełnienia. Nie będę mówiła misję, ale po prostu w każdym zawodzie każdy musi dbać o publiczność. Mhm. Pani również musi dbać o swoich słuchaczy, o swoich prawda, ludzi, których pani powinna i powinna pani poznawać, mieć kontakt z widownią, no bo jak dziennikarz, który chce podsuwać mikrofon i dowiadywać się, musi biegać po mieście, wśród ludzi być i zastanawiać się, co interesuje, co w trawie piszczy.
5: To prawda.
6: Dlatego, że my zaczynamy być tak miło, słodko, właśnie żeby było miło, ponieważ jest szorstko w naszej rzeczywistości, wobec tego odkładając, ja nie mówię, żeby rozmyślać, natomiast moje istnienie i zastanawianie się, dlaczego ja tak postępuję i jestem przyjmowana jako pogodny człowiek. Dostałam od państwa wspaniałą legitymację. To jest zobowiązujące również po prostu, że jestem tak postrzegana. A mnie się wydaje, że jeżeli mam kłopoty, jeżeli mam smutek, tak zostałam wychowana w domu i przez moich profesorów, nauczycieli, dyrektorów, że jeżeli jest ciężko, to należy po prostu się skupić, odmówić mantrę i być ze sobą i uporządkować, a trzeba nieść i uśmiech, i dobre przesłanie otoczeniu. Jeżeli mogę w czymś pomóc, to staram się w miarę swoich możliwości pomagać.
5: Trudno nam się było umówić, bo jest też pani bardzo zajętą osobą, a to wyjazd do Krakowa, a to różne jubileusze i też spektakle. Czy pani czasami zwalnia trochę tempo?
6: No teraz ze względu na PESEL oczywiście, że zwalniam, ale muszę być zajęta, muszę żyć, więc bywam tu i tam. Jestem tam, gdzie mnie proszą.
5: Czy występując teraz w teatrach, ma pani nadal taką samą frajdę z tego, jak wtedy, kiedy pani zaczynała być aktorką?
6: Po uśmiechu, po tym pierwszym pytaniu, jedno z drugiego wynika, proszę pani, że uprawiam ten zawód. Jeżeli po 60 paru latach na scenie, po studiach jestem taką, jaką jestem, no to znaczy, że tak jest.
5: To co takiego?
6: Jestem spełniona. A co takiego? Normalnie pracować trzeba i nie zastanawiać. Proszę pani, trzeba wiedzieć, że się pracuje i ma się chęć dla ludzi. Ja bardzo często rozmawiam z młodymi. Nie, jest takie powiedzenie w naszym środowisku. Trzeba kochać teatr w sobie, a nie siebie w teatrze. Trzeba, to co powiedziałam, to nie trzeba tak przejeżdżać, że ja mówię o widowni, o dbaniu. Krawiec musi dbać o klientów, szewc, pani fryzjerka, wszyscy. To, bo życie to nie jest banał, jest sceną. Ruszamy się między ludźmi. Co, że jestem niezależna? Jaka niezależna? Zależy. Tylko do mnie należy wybieranie środowiska, bycia z ludźmi takimi, przy których ja się dobrze czuję, dobrze to nie znaczy, że miło, że jest zagłaskanie po prostu, że jest to twórcze, że ja dostaję skrzydeł. Mhm. I to jest od wczesnych lat. I mówię to młodzieży, młodzi ludzie, których spotkałam w Dniu Teatru, z mojego całego wykładu, po prostu zapamiętali najbardziej to, że trzeba być z ludźmi, przy których dostaje się skrzydeł. A jeżeli opadają te skrzydła i mamy złe notacje, uciekać. Czy to jest mąż, koleżanka, sąsiad, po prostu odchodzić, nie wzburzać w sobie kłótni, namiętności, po prostu odejść. Jest tyle ludzi na świecie.
5: Jeśli chodzi o aktora, to bycie właśnie wśród ludzi, którzy dodają skrzydeł, dotyczy tego, z kim się pracuje, czy też publiczności?
6: Nie, kochanie, nie. A czy jak walczysz o właśnie o ludzi, którzy przyjdą do ciebie na rozmowę, różni są.
5: To prawda.
6: No tak, dlatego nie można powiedzieć, że jest się w bańce takiej. Oczywiście ja uwielbiam swoje środowisko, ale zainteresowań mam bardzo dużo, ponieważ zawód mój powoduje, że ja muszę się wszystkim interesować, co jest w zakresie sztuki. Nie mogę powiedzieć, że mnie to nie interesuje, że co mnie to obchodzi. Nie. Tak zostałam przygotowana do życia i sprawdza się. Poza tym, wie pani, zawsze są ciężkie czasy. Urodziłam się w bardzo ciężkich czasach i cały czas są ciężkie czasy, a jedyną ochroną jest sztuka. Sztuka, proszę pani. Dzisiaj odszedł wielki pisarz Myśliwski. No, jestem szczęśliwa, że tego człowieka poznałam, że rozmawiałam z nim, że właśnie z tych moich zainteresowań, że dotknęłam palicem tej wielkiej, bardzo skromnej osoby. To są wskazówki. Przecież on nie rozmawiał ze mną na ten temat, że mam być, tylko my obserwujemy świat i ludzi, którzy nas otaczają, których mamy szczęście poznać, dotknąć palicem. Cieszyłam się bardzo, jak również, jeżeli można zazdrościć, chociaż ja nie jestem do zazdrości, ale cieszę się, że opracowała monodram Grażynka Barszczewska w Teatrze Polskim i już od dłuższego czasu ja sobie obiecuję, żeby na tej scenie zobaczyć ją. I dzisiaj słuchałam, jak opowiadała to szczęście. Jeżeli mamy tak wspaniałą możliwość poznania, dotknięcia tak wielkiego człowieka, tutaj jednostkowa sprawa, to jest szczęście. bądźmy bez kompleksu, bo często tak się zdarza wśród ludzi, których nieraz spotykam, że oni mają tak wielkie kompleksy, że wydaje im się, że to jest niemożliwe, że wielki człowiek, nie wiem, mieszka obok nich. To jest niemożliwe, ponieważ oni nie mają, no są po prostu zagubieni i mają takie kompleksy, że obniżają wielkość, zamiast po prostu być po śladach, iść, dotknąć, obserwować. Bo wielcy ludzie są zawsze bardzo skromni, bo bardzo dużo wiedzą, a ich horyzonty są wielkie. Więc można tak dotknąć.
5: Czy gdy myśli pani o takich wielkich ludziach, z którymi przyszło pani pracować, to o kim pani myśli?
6: Boże kochany, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Ja mam bardzo dużo lat, kochanie. PESEL mu jest i ja codziennie poznaję wielu ludzi, a zatrzymuję się przy niewielu. Ale te są wspaniałe, wielkie. A z drugiej strony, wie pani, trzeba dojrzeć do wielkości, do wielkich ludzi. I pomyślałam sobie, że mój PESEL, który jest takim, jestem szczęśliwa, że spotkałam tylu wspaniałych ludzi, ale oni odchodzą. Prawda? Odchodzą i jest już coraz ich mniej. Często jakbym chciała się podzielić, ale staram się jak najmocniej, jeżeli mam okazję, dzielić się z młodymi, ale nie na takie, że coś wielkie, wie pani, tylko wyjść do nich z pomocą, dlatego że trzeba ludzi kochać, a szczególnie młodzież. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj też w radio była taka dyskusja. Ktoś mówił, aha, w związku z wojną na Ukrainie, że dzieci cały czas mają ból i troskę, dlatego że nie obserwują tak dobrze ptaki, ponieważ często są samoloty. Mhm. I wtedy pomyślałam, ja jestem dzieckiem wojny, że jeżeli jest taka trauma, to ona zostaje do końca życia. Ja biegam, latam samolotami po świecie. Mhm. Ale ponieważ moje dzieciństwo upłynęło w lęku przed samolotami z Hakenkreuz, to dźwięk samolotu jest taki sam, jak był w dzieciństwie. Dlatego musimy dbać o życiorysy i wspomnienia dzieciństwa naszych dzieci, które się rodzą. Nie można mówić, dam ci smartfona, jestem dobrym tatą, mamą i tak dalej. Po prostu muszą mieć otwarte oczy i takie tylko wycieranie, trochę się pochylić, podzielić się, żeby dziecko miało taki plan w swoim życiu, że jeżeli tatuś tego nie wie albo tego nie robił, to on będzie starał się nauczyć. Słyszałam taki bardzo ciekawy wywiad reżysera, który swoim życiem, swoją działalnością, twórczością, nie że cieszył się, ale stwierdził, że przerósł ojca. Mhm. Więc może to być i radość, i smutek, prawda? w jakiej dziedzinie, to też jest ważne.
5: Ale czy jeszcze jakby ci młodzi rzeczywiście chcą słuchać się tego, co bardziej doświadczeni mają im do powiedzenia?
6: A to jest moje zadanie, kochanie.
5: Jak wtedy zrealizować takie zadanie, żeby słuchali?
6: Jak to realizować? Po prostu być szczerym.
5: Do bólu.
6: Do bólu, tak.
5: Okay.
6: Być szczerym. To, co mówię, chłopiec odważył się. Było 5 chłopców bardzo miłych, pierwsza klasa liceum. Rozmawialiśmy. Oni się pojawili i moim zadaniem było, ja nie mówiłam, ja nawet nie wiem, czy oni wiedzieli, że jestem aktorką, rozumiesz? Bo to nie jest ważne. Ja w tej chwili jestem pani w kapeluszu. Tak.
5: Naprawdę? To już nie jest tak, że pani wejdzie w grupę osób, to wszyscy wiedzą, kim pani jest?
6: Nie, tobie się to tylko wydaje. Ja tego nie chcę. Nie chcę, dlatego że ja jestem współczesnym człowiekiem. I ja chcę to, co jest dzisiaj. To, co jest dzisiaj. To, co, jak jestem odbierana, kochanie. Kochanie, mamy, budujemy bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi, przesuną się przez media, przetoczą się i idą z tym przez dłuższy czas, a już wszyscy zapomnieli, a inni w ogóle nie zdążyli zobaczyć.
5: Okej. Okay.
6: Tak. I trzeba być tego świadomym i dlatego mówię, że trzeba obserwować to, co się dzieje naokoło. Bo to jest potem powód wielkich nieszczęść, rozumiesz? Bo się wydaje, że to jest takie trwałe, a to nie. Bo już widz jest dalej atakowany. Właśnie to, co mówicie, media, ładnie to brzmi. Media, proszę pani. Kochanie, to jest taki smog, który potrzebuje... No, wobec tego się dzieci trenuje, żeby one występowały, bo nie, jak imitatorzy ptaków, a potem co? Już następne się prosi, a te się zostawia.
5: Ale pani przykład pokazuje, że można całe życie być bardzo wysoko aktorsko.
6: Bo mnie sztuka interesuje, ludzie, psychologia. Po prostu mam wyciągnięte ręce do ludzi, do dzieci, do młodzieży, do rówieśników, wiesz. Mhm. A nie, że się... No ale to wszyscy, których znałam, wielcy... Nie trzeba się tak nosić, bo to jest niepotrzebne. Kiedyś pan Szczygieł mnie zapytał, jak to jest. A ja, jak to jest, że ja się tak odnoszę do otoczenia. A ja mówię to z takiej prośby o to, żeby wiedzieć, żeby wyciągnąć od nich wiadomość, więc chcę przerwać tą nić takiego zażenowania. Ja jestem zażenowana, to muszę to złamać, żeby było bezpośrednio, żeby ludzie nie mieli tej maski. Och, proszę pani, jak się strasznie cieszymy, że pani jest i
5: A jeśli ktoś naprawdę się cieszy?
6: No to się cieszy, ja też się cieszę. To jest wszystko sprawa, którą, jak to się mówi, zaobserwowałam i wiem, że trzeba, ale to są te obyczaje nasze społeczne. My nie umiemy przyjąć komplementów. Na przykład mówię, ma pani piękną bluzkę, ta bluzka jest tak śliczna, zestaw tych kolorów jest tak malarski i do tego pani skóra, bo to też jest bardzo ważne, jest pani po prostu wspaniała. A pani mi na to odpowiada,
5: tak, tam stara.
6: Stara bluzka. Ciotka chciała wyrzucić, bo to jest lata 70. No to ja tak się zlitowałam. Mówię, dobrze, żeby jej było miło, że chce mnie podarować, to wzięłam, bo chciała wyrzucić.
5: Ale to prawda, tak często reagujemy.
6: A ja mówię, ale jak ci jest ładnie w tej bluzce, ślicznie wyglądasz razem z twoją skórą, no to jest pięknie i włosy, i oczy, pięknie. A ty mi mówisz, tak, o, ładnie wygląda, ładnie. A ty wiesz, jaka ja jestem chora?
5: O Jezu.
6: Okay. Wiesz, moje dziecko kiedyś, bo właśnie to, co mówimy na ulicy, czy w sklepie, czy gdziekolwiek jesteśmy w miejscu, to często ktoś się o coś pyta albo podchodzi, mówi miłe słowa i moja córka młodsza mówi, mama, a mamusia wierzy w to, co mamie mówią ludzie? A ja mówię, nie wierzę. Jakbym wierzyła, to bym musiała leczyć się w odpowiednim szpitalu. Natomiast chciałam ci powiedzieć, że ja to wszystko przyjmuję. A wiesz dlaczego? Bo człowiek marzy o tym, żeby być miłym. I jeżeli mówi jakiś komplement, jest mu miło i dobrze, a to jest komplement niezobowiązujący w moim kierunku, prawda? Bo ja nie pociągnę go do odpowiedzialności, że powie mi, ale on odchodzi i jest mu dobrze. Jest mu dobrze, nie że zrobił awanturę, że coś tam powiedział nie takiego, bo są też tacy ludzie, którzy potem na imieninach się cieszą, że tam komuś, jak to się mówi, przemówili złośliwie. A tutaj nie, ktoś mówi dzień dobry pani, cieszę się. Wydaje mi się, dzisiaj jadąc autobusem do państwa, spotkałam panią, to na odległość autobusu. Tylko pokiwałam jej głową, bo pełen autobus i ręką. Ona wysiadając też, ponieważ jest to znana dziennikarka, odważna, cieszyła się, że ten cały autobus obojętny, bo trudno, żeby się, który nawet nie rozpoznaje jej. Widzi pani? Trzeba obserwować. Można być w tym momencie dla danej osoby miłym, ale nie mieć pretensji, że tak ważna osoba, tak zasłużona, jedzie sobie autobusem. A dlaczego ona jedzie tym autobusem? Dlatego, żeby obserwować i wiedzieć, co się dzieje w społeczeństwie.
5: No tak, nie musi się skupiać na drodze, prowadząc samochód.
6: No, tak, w ogóle. Chociażby. W ogóle wie... Wie pani, moje życie aktorskie płynęło właściwie tak, że ja bardzo dużo odwiedzałam miast i grałam gościnnie. Mhm. A potem znowuż tam, czy z kabaretem też się odwiedzało. 50 lat zaprzyjaźniona z ludźmi, którzy byli i widzami, i statystami w Lipcach Rejmontowskich. Mhm. Jestem 50 parę lat zaprzyjaźniona, prawda, od czasu. Więc też tam się dużo działo i dzieje. I do tej pory z tymi szkołami jestem. Więc wie pani, cały czas jestem wśród społeczności. I to jest najważniejsze. Nie chodzę jako aktorka, co nie znaczy, że ja nie mam świadomości i odpowiedzialności za to, że się mnie ogląda, ale nie, że na scenie. Mhm. Bo ja nie mam pretensji na przykład. Ja nie mam... Jak pojawia się premiera, to zawsze organizator przychodzi i mówi, czy pani ma jakichś specjalnych gości. Mhm. A ja mówię, nie, bo ja się wstydzę od urodzenia. Mama moja, która przychodziła, czy przyjeżdżała do Warszawy na moje dyplomy, czy premiery, to dopiero po spektaklu zawiadamiała, że proszę powiedzieć, że mama przyjechała i ja wtedy mamy... I byłam szczęśliwa, ale świadomość, że tak bliska mi osoba, która poświęciła mi swoje życie, swoją energię, swój talent, która zna mnie tak, to nie będzie dobrze. Ja muszę mieć publiczność jako całość, prawda? Ale to nie poszczególne.
5: Ale czy na przykład potem z bliskimi osobami pani rozmawia o tym, że tak powiem wprost, jak mi poszło na scenie?
6: No wiesz, zdanie Kretschmara i innych wielkich aktorów, rektora mojego, aktor wie, kiedy coś się położy. Tak samo jak pisarz wie, że to jest nie najlepsze. I jak audycję przygotowujesz, to też czujesz, że dobrze poszło albo nie. Ale oczywiście potem dostajesz czy nagrodę, czy parę komplementów, ale my sami czujemy najlepiej.
5: A czy tak było w przypadku roli Jagny? Czy pani czuła, że to jest taka przełomowa rola i że to przez jeszcze tyle lat będzie się ta postać z panią nie rozstawać?
6: No kochanie, to zawdzięczamy wszyscy panu Reymontowi. Na tym to polega, po prostu. To jest zasługa pana Reymonta i mojego szczęścia, że stało się to w tym czasie, kiedy do dyspozycji pana Rybkowskiego był sztab genialnych aktorów doświadczonych, a statyści to byli wszystko ludzie zaangażowani, wszyscy się interesowali, zajmowali się tym. Tylko to.
5: A widziała pani nowych chłopów?
6: Oczywiście, że widziałam.
5: Jak się pani podobało?
6: Że podobało mi się i ładnie było. Nie, kochanie. Po prostu to jest wielkie szczęście. My cały czas, nie, widzi pani, to jest to już patrzenie i pani medialne, że a dla mnie była wielka radość, że po 50 paru latach znowu dotknięto wielkie nasze dzieło. Nasze, to do nas należy. Mało tego, my cały czas nie zwracamy uwagi, mamy wszystko osobno, a to chłopi, a to ziemia obiecana. Przecież to jest rozwój kapitalizmu wspaniały, gdzie ci chłopi z okolic, prawda, przychodzą za chlebem, jest no i nasz kapitalizm, który w tym czasie Ameryka co robiła? Mordowała tubylców, żeby zająć. A my po prostu budowaliśmy, zjeżdżali się z całego świata ludzie, różne religie, dlatego było to i jest, są pozostałości, prawda? I tak należy normalnie rozmawiać i odczuwać i przekazywać młodym, że mamy takie, a nie inne położenie, że mieliśmy 123 lata niewoli, których żeśmy nie przerobili i mamy takie regionalne, że ten jest taki, a to nie jest jego wina. Nie jest jego wina. Tak jak mówimy, młodzież, że taka okropna, nie, to nie jest jego wina, tylko nasza, że się nie pochylamy, nie mamy dużo serca, tylko myślimy o tym, żeby ich po prostu no, skrytykować, bo nas też krytykowano.
5: Za co?
6: Za to, że istniejemy.
5: Okej. Okay.
6: No tak. I że wszystko się wydawało, że ja dlatego, że inaczej, prawda? Tutaj, no to co mówię, jestem w takim miejscu, że to wszystko razem z tym, co wiemy, bo mam tyle lat i trudno, żebym nie wiedziała, nie znała historii, no to po prostu zależy od tego, że nad tym trzeba pracować. a nie cieszyć się, wiesz, to jest coś takiego, dlaczego jestem szczęśliwa, bo ja nie zrobiłam się 50 lat temu osobą, która usiadła i powiedziała, Boże, jaka jestem wspaniała i wielka. Nie, nie.
5: Ale nie miała pani nigdy myśli o sobie, że jednak pani należy do kanonu wielkich aktorów?
6: Boże, kochany, nie, nie, nie, nie, nie. Trzeba, o, widzi pani, to ja mówię młodym. Kochany, to co mówiłam o tym, jeżeli masz przyjaciółkę, koleżankę, sąsiadkę i przy niej, przy zabawie, przy, nie, nie, nie, że, prawda, sztucznie, dostajesz skrzydeł, rozwijasz się, rozmawiacie, bywacie, ale to nie znaczy, że wiesz, z dzióbków sobie, po prostu reagujecie tak, a nie inaczej, czujesz, że dostajesz skrzydeł, to dobrze, jeżeli nie, jeżeli jest to, to po prostu poprosić, przeprosić, iść dalej. To jest ważne. A z drugiej strony, ludziom, którym pomagam, czy to są ich rodzice, czy to są dzieci, i utalentowane, i zdolne, bo młodzież jest naprawdę wspaniała. Mówię, kochany, bądź na samym końcu najlepszych. Więcej zyskasz. Nie idź tam, żebyś był pierwszy, bo się niczego nie nauczysz.
5: Ale często jednak chyba młodzi mają takie podejście, że chcieliby szybko, łatwo.
6: Tak trochę chce szybko, łatwo.
5: No ale teraz też ta dostępność wszystkich rzeczy, na wiele rzeczy nie trzeba czekać, ma się od razu, tak? Nawet jeśli chodzi o wiedzę, czegoś nie wiemy, możemy od razu sprawdzić w internecie, tak? Nie no musimy iść kupić książki i tak dalej.
6: Ale, ale dutknąć.
5: Poczekać.
6: Ale dutknąć, interesować się tym. Och, teraz jest taka wspaniała wystawa, wie pani. To się dochodzi też latami. Od mojego dzieciństwa wielkie dyskusje były w domu i tak dalej. Było też to przez system zabraniane. Mówię o abstrakcji. O całym szeregu abstrakcji. I teraz jest wystawa w tym domu, który jest krytykowany, no bo na zewnątrz trudno, to musi być miejsce, gdzie się wystawia różne prawda, prace i tam jest wystawa dzieł pani Jaremy. Jaremy, która była związana z Kriko, właściwie ona była od początku, w każdym razie ona czuła, była, bo moderna i wielka abstrakcja, to ona szła i od Malewicza i tak dalej, to nie jest jednostkowe w ogóle z malarstwem, ze sztuką, tak jest, że ona się rodzi, co zostaje z tego. Ja tak siedziałam i patrzyłam, jak to jest wielkim trudem i to się mówi takim porzekadłem, że się podcina żyły. I jej obrazy są dla mnie takie, że ja bym chciała z nimi mieszkać. To jest najlepszy dowód, wiesz. Bo jeżeli ktoś jest taki, że ach, ja to zastosuję i będę należał do grupy takiej, a nie innej, a tam nie ma duszy, nie ma serca, nie ma potrzeby, żeby właśnie tak się wyrazić, to jest słabe. I wtedy mówimy, a jakieś paćki. A też były wystawy mojej rodziny dalszej. I pamiętam, że też było trochę abstrakcji. Ja mówię do kuzyna. Ty jednak tutaj za bardzo kłamiesz, oszukujesz. No i otwórz się. I pani kurator mówi, O, proszę pani, ale przecież to jest abstrakcja. Dlaczego pani mówi, że on kłamie, że... Ten... Ja mówię, ale on się zgodził. Ale proszę pani, no niech pani popatrzy. O, tutaj te baranki przecież. Ja mówię, ale pani mówi baranki. Mówimy o abstrakcji, więc albo się widzi baranki, albo nie.
5: Albo abstrakcję. No. A pani myślała o tym kiedyś, żeby malować?
6: Nie, dlatego, że jestem z rodziny, gdzie zawsze, wie pani, imieniny czy spotkanie i wszystkie dzieci siadały i do mojego wujka, brata mojej matki, który był grafikiem i malarzem, przychodzili, żeby skrytykował, żeby pomógł, prawda? Mhm. Wszyscy szli do szkoły plastycznej. A ja malowałam do pewnego czasu, a potem stwierdziłam, że to nie jest moja umiejętność najlepsza. Mhm. I się wycofałam. Co nie znaczy, że nie byłam w tym kręgu. Nie wolno odchodzić od sztuki, tylko badać, chodzić.
5: Zmienić zakres sztuki.
6: Tak, no po prostu to też jest, że się dostaje, jak to się mówi, wiadomość. To jest praca nad sobą. Wiem, że się do tego nie nadaję. To nie będę mówiła, że mnie to nie obchodzi, prawda? Ja tego nie przeskoczę, a nie, na tyle nie chcę poświęcać czasu jako odbiorca, jako nawet no, i chwalący, i pozujący. Dzięki temu wiedziałam, co to jest, jak się pozuje. I wie pani, no, jedna kuzynka była u Cybisa, druga u innego. No w każdym razie to też był krąg, prawda, ludzi, których ja poznawałam, te pracownie. Przecież wszystko się przydaje jeszcze w moim zawodzie.
5: No tak, ale to czy pani miała taki moment, że jednak pani była przekonana, że malarstwo to nie i że to aktorstwo to będzie jednak to spełnienie?
6: Ale aktorstwo to jest worek wszystkich zainteresowań. Musisz się psychologią zajmować, interesować.
5: To prawda.
6: Nie kochać siebie w teatrze, że teraz dostanę rolę. No ale po co ta rola? Co ja chcę przedstawić? Co, no kochanie, i znowu być na końcu, dbać o to, żeby mieć małe zadanie i żeby cię zobaczyli.
5: No, ale wielu na przykład chce być aktorem po to, żeby być znanym. Nie po to, żeby właśnie wyrazić coś na scenie.
6: No, znanym. To są znani, to można być zupełnie z różnych powodów znanym.
5: No tak, ale mówię tu o takim...
6: Popularność, proszę pani, popularność można być, to nie teraz przy tych mediach, to pamiętam, jak rektor mówił, można być zaznaczonym na tubce reklama, że reklamujesz pastę do zębów. I ile w społeczeństwie ludzi będzie cię parę razy dziennie po prostu oglądało i było z tobą, zęby myło przy tobie. Będziesz bardzo popularna.
5: No to prawda.
6: Ale to, to nie, jedno drugiego nie wyklucza. Nic nie ma się za co obrażać, ale wiadomo, że to, kochana pani, jest... są aktorzy utalentowani, wielcy, nie tak popularni, ale to im nie odbiera wartości.
5: Absolutnie nie mówię, że odbiera, tylko...
6: Tylko
5: właśnie zastanawiam się,
6: nie wszyscy, kochana, jest teraz taka epoka, to pani jako dziennikarce powiem, jest taka epoka, że nie ma gwiazd. Dlatego, że jest tak dużo. Niech pani spojrzy na plakaty. Nie ma nazwisk. Często jest, nawet autora nie ma.
5: To prawda.
6: Jest ale to wszystko jest tak zwany PR.
5: I to jest też takie...
6: Ja wiem, rolę znam w każdym mieście, bo

0: wesele. Jak graliśmy, zjechaliśmy się do Krakowa, żeby u Wajdy grać w weselu, to prawie wszyscy znali na pamięć. I często, ponieważ ta poezja, ten tekst wszedł w naród, wszedł. Bo my nawet, wielu ludzi nie wie, że to jest z wesela. Mhm. Na tym polega wielkość geniuszu. Ja oglądam teraz właśnie Kleczewską w tym słowackim i patrzę i mówię, o Boże, ale my jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że takiego geniusza Wyspiańskiego mieliśmy. Dlatego, że można ten utwór czasowo. To jest tak jak z Szekspirem, że każda epoka, każde prawda, dziesięciolecie, jeżeli ma dobrego Hamleta czy Macbetha, to wystawia i idzie z tą kartką, ale jak za bardzo będzie, jak to się mówi, już potem czeka na następne role. Myślę o oczywiście w tym momencie o Olbrychskim, prawda, że byłam przy tym, kiedy on grał Hamleta i proszę pani, i biegał, bo aktorzy, ja teraz jestem szczęśliwa, bo mam więcej czasu, żeby oglądać obecnie aktorów i kolegów w teatrze, ale proszę pani, on biegł od razu, żeby mieć zdjęcia w nocy czy nad ranem, w filmie kończył. I pamiętam, jak mi opowiadał, że ci ludzie, którzy uwielbiają, to też trzeba wiedzieć, uwielbiają, proszę pana, jeszcze proszę mnie, proszę o podpis, prawda? Jeszcze teraz doszły jeszcze zdjęcia, ale proszę o podpis, a on się spieszy, bo musi wsiąść do pociągu, bo inaczej nie będzie na miejscu, prawda, czy we Wrocławiu, czy to, w każdym razie musi gdzieś spędzić noc, żeby o 6 rano być na planie i tylko do którejś godziny, żeby wrócić do teatru. I w tym momencie, kiedy powiedział, przepraszam, ale ja już muszę odejść, to dowiedział się bardzo niemiłych tekstów. I wtedy dobrze jest, że Daniel jest szczery i wtedy rozgoryczony rozmawiał ze mną na ten temat. I nie brałam tego tylko za wiadomości, tylko też przeżywałam, że jak się nie spełni tego, co w danym momencie ludzie chcą, czy to jest młodzież, to się dostaje burę. I to jest niemiłe, dlatego że nas to wtedy bardzo, bardzo boli. Niech się pani nie pcha, bo pani tutaj, a co pani sobie myśli? Że pani wolno. I potem się na imieninach u ciotki opowiada, prawda? Ja dlatego się boję takich niemiłych spotkań, dlatego że mnie to boli dosyć długo, jeżeli nie bardzo długo, skoro ja pamiętam, co mi przy Hamlecie 55 lat temu mówił Daniel, prawda? Natomiast ktoś miał dobry sketch, jak to się mówi, czy opowieść na imieninach u cioci, czy na imieninach u brata.
1: No ale to teraz, to nie zagląda pani do internetu, no bo teraz niestety...
0: A nie, jestem.
1: O wiele łatwiej dostać się od kogoś w nos.
0: Nie, proszę pani, ja urodziłam się z telefonem, przedwojennym i radio przedwojenne, kochanie, i teraz korzystam też z telefonu, z łączenia, z SMS-ów, proszę bardzo, ale proszę mi nie zabierać czasu i właśnie takich przeżyć. Po co mi to?
1: No ale to jest super podejście, no bo wielu młodych już bez tego internetu na przykład żyć nie może.
0: No, ale ja

0: Zobaczyłam, co to znaczy, jak to wciąga, że się rano człowiek budzi i zagląda do tego zaraz, ale mówię zaraz, ja jestem, muszę krople do oczu, wie pani, zęby umyć, a ja już siedzę w tym, mówię dziękuję, proszę mi to wszystko skasować i ja oczywiście muszę mieć kontakt z ludźmi, a najbardziej, i to pani powiem, widać, jak ludzie lgną do teatru, to znaczy lgną do siebie, bo my jesteśmy zwierzęta stadne. Cały czas zapominamy, mamy taką pychę człowieka, że my tutaj zapanujemy. Nie, my jesteśmy też wobec wszechświata, wobec kosmosu, też molekułą taką razem z tymi zwierzątkami, z ptakami, z tymi najmniejszymi, jak to się mówi, zwierzątkami i insektami również. I trzeba współżyć.
1: To chyba po pandemii było widać, że bardzo nas znów przyciągnęło do teatrów.
0: Tak, tak, tak.
1: Nie, tak już można to, było wyjść w końcu z domu.
0: Widzi pani to, bo człowiek chce. Kiedyś właśnie taka sąsiadka, jak mieszkałam tam, czekała na to, żeby córka już się wyprowadziła z domu. Tam mieszkanie jej kupili, wszystko dobrze. Ale była taka bardzo szczera i ona mówi, zaraz, ale z kim ja będę oglądała telewizję? No bo oglądać telewizję samemu, to znaczy, a do teatru idzie się do jakiejś wspólnoty. Kino. Ja akurat jestem troszeczkę inaczej, bo ja lubię sama oglądać. Sama. Nie wyobrażam sobie, żebym z kimś oglądała jeszcze film swój. Natomiast filmy oglądam w kinie, też lubię puste kino.
1: To trzeba rano wtedy wybierać.
0: Tak, rano. Oczywiście, żebym ten czas mieć zaliczony.
1: No ale to na przykład znowu trochę wrócę do tego pytania, bo mówi pani, że nie wyobraża sobie pani oglądania filmu ze sobą, w tym filmie, z kimś. Czyli jednak co? Nikt nie może mówić pani, jak pani wypadła, albo jak nie, to wyszło?
0: Nie. To, dlaczego? To już jest, wiesz, to co się robi, czy telewizja, to robisz, ja nie wiem, kiedy to idzie, bo telewizja nie zaznacza, nie informuje, kiedy, więc słyszę to od ludzi, a widziałem, dziękuję i koniec. Okay. Natomiast nie trzeba się pławić. To, co powiedziałam, to odpowiedź moja dla mojej córki, że kochanie, jakbym wierzyła, to bym już musiała się udać do szpitala, prawda, który o mojej głowie coś powie. Bo to są, trzeba dbać o swoją psychikę. Przecież to jest bardzo ważne.
1: To skoro i o głowie, to chciałabym zapytać o to, co na głowie. Czy pani kiedyś policzyła, ile pani ma kapeluszy? Bo przeglądając pani zdjęcia różne, ja chyba nie trafiłam na dwa zdjęcia w tym samym kapeluszu pani.
0: Proszę pani, takie pytanie dostaję często. Wie pani, no jak są potrzebne, czy gram w jakichś sztukach, to nakładam na koleżanki te kapelusze, które uważam, że to podnosi. Ja nie widziałam, to znaczy moja mama miała zawsze nakrytą głowę. I hen przed wojną również sama mi powiedziała, że swojej babki nie widziała bez nakrycia głowy. To jest jednak bardzo potrzebne. Inaczej po prostu chodzimy. Kiedyś było coś takiego na ulicy, że ludzie odróżniali się w związku z tym, jaki reprezentowali zawód. Po tej teczce takiej ślicznej, taki sakwojarz. No wiadomo było, że to jest pan doktor, który idzie czy do chorego, czy nie do chorego. prawda, mundury, czy to była poczta. W tej chwili, proszę pani, jest w ogóle miszmasz i jest takie, taki brak zainteresowania. Ja tak chcę. No i ja się do tego nie wtrącam. Mhm. To, proszę bardzo, ktoś jest taki. Natomiast młodzi ludzie, czy podchodzą do mnie i znowu nie wiedzą, kim ja jestem. Mówią, proszę pani, ale pani fajnie wygląda. Albo, bo jest tęsknota. Tęsknota. Ja pamiętam moje dzieciństwo, pamiętam czasy, kiedy było dosyć biedniawo, biednie, ale jak wyglądały aktorki, artystki, tancerki, mogę tutaj wymieniać wiele nazwisk, mówię, w Poznaniu ja kręciłam się w tym środowisku, to wszyscy się wyróżniali. I wyróżniał się pan listonosz, że wiedziałaś, kto to jest. Mhm. Teraz już nie ma poczty. Najwyżej ja się cieszę, jak jeszcze do mnie przychodzi listonosz. Ma tam teraz ten wózek.
1: Często już nie ma munduru.
0: No ale to wszystko, wie pani, bilet wizytowy, miejsca pracy, szanowało się pracę.
1: Czyli w pewnym sensie trochę, gdy jest się aktorem, to nawet schodząc ze sceny, to trochę pani jednak tkwi w tej roli.
0: No a jak? Wszyscy, kochanie, wszyscy od urodzenia do śmierci siebie obserwujemy nawzajem.
1: No tak, ale
0: i komentujemy.
1: No dobrze, ale myślę sobie nawet o takiej sytuacji, że kiedy ja wychodzę z pracy,
0: tak,
1: i no, mam 5-letnią córkę,
0: tak,
1: no to wtedy no, muszę zmienić mocno rolę. I też ubranie na dres. I po prostu.
0: A kto powiedział, że pani musi?
1: No, widzę. Widzę niestety, mama, że to się źle kończy, jak jestem elegancko ubrana.
0: A dlaczego?
1: Zupa na mnie ląduje na przykład. Albo jakieś inne kredki, albo mazaki. Bo coś tam próbujemy robić razem. No i wtedy nie wyglądam już tak jak w pracy.
0: No, ale mówisz, wychodzisz i co? Skąd ją bierzesz?
1: No z przedszkola jeszcze ją odbieram elegancko.
0: No dobrze, i ty też jesteś elegancka. Dlatego, że dzieci chcą mieć babcię i chcą mieć mamę elegancką, kochanie moje. A to, co robicie w domu, to jest wasza sprawa.
1: Okej.
0: Okay. To jest...
1: Czyli rola, to, dopóki mówię, nie wejdziemy do domu.
0: Oczywiście. Mhm. Oczywiście. Bo wszyscy naokoło widzą, że po prostu dbasz o to. I to dziecko, no przecież nie to, że będziesz mówiła, nie garb się albo rób to, bo to nie wchodzi.
1: No wiem, tylko patrzy i widzi, co robię ja. Proste.
0: Oczywiście, oczywiście. Znowuż pamiętajmy, że jesteśmy stadne zwierzęta i jak się zachowują zwierzęta i dzikie. Do pewnego czasu i potem leć.
1: Taka prawda. Czy pani miała takie swoje autorytety, gdy zaczynała pani swoją przygodę z aktorstwem? Że na przykład chciała być pani jak ktoś z aktorów? Bo rozmawiałyśmy trochę o tym, że już teraz nie ma takich nazwisk, że właśnie jakby na plakacie nie ma, tak, że jest jakieś jedno nazwisko i tak dalej. No i tak się właśnie zastanawiam, to się rzeczywiście trochę zmienia, że czasami teraz trudno znaleźć taki punkt, do którego chciałoby
0: wszyscy
1: się równać.
0: Wszyscy wszystko umieją, kochanie.
1: Nie, to nie jest tak. Jest jeszcze trochę pokornych ludzi, myślę.
0: No to
1: tak myślę, wierzę w to cały czas.
0: No, ale to dlatego masz cudowne życie, że wracasz. I proszę ciebie, i jesteś z dzieckiem z przedszkola. O której ją odbierasz? Możesz tak być? Do piątej są?
1: Tak, do piątej. No ale to nie wiem.
0: A
1: to
0: moja,
1: czy pani
0: mama później była, ja musiałam sama siedzieć w przedszkolu.
1: Bo teraz nie ma już takich przedszkoli długo otwartych.
0: Bo były siostry zakonne, które przychodziły się uczyć grać do mamy, więc wiesz, to wszystko zawsze. Nie ma, że się nie zależy. a ja prosiłam wszystkich, żeby mnie tego, więc... I wtedy sobie tworzyłam różne rzeczy.
1: Czy rzeczywiście pani kariera potoczyła się tak, jak pani sobie to wymarzyła?
0: Spełniło się. Jestem zadowolona z tego, co mam, do czego doszłam, ale tak jak mówił Andrzej Wajda, podsumowując swoje życie, że nie można, jak się pracuje i się oddaje człowiek pracy bardzo, to potem ten dom trochę upada. A taka jest jeszcze zasada, bo musiałam się pocieszyć. A pocieszyłam się tym, że zawsze dzieci mają pretensje do rodziców, że coś jest nie tak, że nie to otrzymali. No w tej chwili jest straszne podchlebianie się, prawda, dzieciom, ale to jest też coś zamiast, prawda? Jak ja chcę sobie zrobić, to daję tego smartfona dzieciom, prawda? Jak potem chcę być zajęta i mieć wolność, mówię o innych wydatkach, no to proszę, to weź samochód, bo jedź sobie tam, prawda? Bo ja jestem zajęty, mówi tata, taki dobry jest.
1: Czy to dobrze rozumiem, że ma pani trochę poczucie, że jednak to życie pani rodzinne ucierpiało z powodu aktorstwa?
0: No to znaczy wiadomo, że zawsze będzie jakiś niedosyt, to znaczy pretensje, ale to co mówię, że pretensje zawsze mają dzieci, prawda? A że nos mają taki sam jak babcia albo rodzic i tak dalej. No jest sprawa indywidualności, wie pani, czasów, bo jednak my nie zwracamy uwagi na to, że ten cywilizacja tak bardzo leci. To jest takie tempo niesłychane. Mhm. Te 50 lat, ja mówię, Jezus kochany, co się stało w ciągu, prawda? To jest też różnica w przyjmowaniu i odczytywaniu dzieci. Dlatego jak możesz, to jak najdłużej z tym słodkim dzieckiem bądź.
1: Nawet jak mnie denerwuje.
0: No jak nie denerwuje, to znaczy, że jest chore.
1: To prawda, albo śpi.
0: Tak.
1: Emilia Krakowska dzisiaj była moim i państwa gościem, Walejsław, Radia Pogoda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczyś na parę chwil.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

piosenkę usłyszysz tę rzewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
1: Została ostatnia reklama.
10: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. Każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. W każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już jutro od 10.
3: Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
10: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Marian, A gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Upały i burze. Niemal cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi. Kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów. Są zabici i ranni. FIFA wycofuje się z prywatyzacji m.in. mundialu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Marcin Krzemiński. Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście, bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju, ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
14: Duże straszne wybuchy.
15: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
13: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
16: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
13: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich mistrzostw świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich. Radio
17: Pogoda. Pogoda.
13: Tylko na krańcach południowo-wschodnich kraju słonecznie, w pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem, na północy najchłodniej do 24 stopni, nad samym morzem zaledwie 20, upalnie w centrum do 30 stopni, a na południowym wschodzie nawet 37.

0: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

wieczory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio

addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogate.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale
7: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: miesiącowych na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda.
1: No oczywiście Mieczysław Sok.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozumień, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozumień, zatok i nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
17: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
18: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
19: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Została ostatnia reklama.
20: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: autopromocja.
1: Nasze kolejne spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i kabaretem Tej rozpoczniemy rozmową o piosence Jadą szkoły na wykopki. Potem będzie mowa m.in. o Janie Kaczmarku, Bohdanie Smoleniu oraz Zenonie Laskowiku. Pojawi się także piosenka, którą w Tej uśpiewał Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej. Słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
2: Została ostatnia reklama.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: W tej chwili mija godzina 10, więc teraz proszę posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości, a zaraz potem zabieramy się za układanie kolejnej części alfabetu kabaretu Tej.
10: Uwaga, opalanie i niektóre leki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie m.in. wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
11: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
10: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się 250 000 uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, między innymi Gdańsku czy Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek Komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
7: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
10: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy część grobów udaje się uchronić przed likwidacją. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
10: Na północ najchłodniej, nad samym morzem 20 stopni, w pozostałych powiatach około 24. Upalnie w centrum maksymalnie do 30 stopni, na południowym wschodzie nawet 37 i tylko tam dziś dużo słońca. W pozostałych regionach może padać deszcz, możliwe burze, także z gradem.
2: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
12: Dzień dobry. W każdą sobotę tych wakacji spotykamy się tutaj, żeby alfabetycznie poukładać historię poznańskiego kabaretu Tej. Nie jestem w tym sam. Pomaga mi najlepszy ekspert z możliwych. Tadeusz Osipowicz. Członek kabaretu i jego kronikarz nazywany przez Zenona Laskowika archiwistą. Tadeusz bardzo chętnie pomaga mi rozwikłać sprawy jasne i niejasne, o ile dotyczą Teja.
13: Jesteśmy w Radio Pogoda. Cieszę się z tego bardzo.
12: Radio Pogoda cieszy się także, bo jak Państwo się zdążyli zorientować, cofamy się do głębokiego PRL-u, żeby przypomnieć sobie realia wtedy panujące. O takich realiach właśnie będzie mowa za chwilkę.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Dzisiejszy program zaczniemy od końca, a właściwie od dokończenia. Haseł na literę J w alfabecie Teja. Mam tutaj jeszcze jedno hasło, które zarazem jest tytułem piosenki. Jadą szkoły na wykopki.
2: Jadą szkoły na wykopki. Ona powstała w czasie Ursus Diesel Superstar. 74 rok. Niektórzy z nas, starzy ludzie, pamiętają, że trzeba było jeździć na wykopki, żeby pomagać rolnikom.
1: W szkole podstawowej jeździłem. Nawet w szkole średniej próbowali mnie zaciągnąć. Chyba im się udało raz.
2: No widzisz, ale to było... Tam, po pierwsze, na pewno poznawałeś kolegów, przyjaciół.
1: Oczywiście.
2: Nieraz
1: dzisiaj...
2: całowałeś hormony i tak dalej.
1: No wiadomo.
2: I to była fajna rzecz, ale matematyka kulała, tak? Czy tam historia kulała, czy jakieś inne...
1: Wszystkie przedmioty kulały. Panika w oczach nauczycieli, kiedy ten program zrealizują, jest do dzisiaj niezapomniana po prostu.
2: A więc ta piosenka była napisana właśnie przez Zenka na temat właśnie na zasadzie, że jadą szkoły na wykopki. Wersją, które znacie też późne wersje, to chyba znacie z programu Najlepiej nam było przed wojną, chyba Rewiński śpiewał, ale taka fajna, wszystkie piosenki te pierwsze, gdy artyści byli młodzi, to wszystko było szybciej było chwytane, i rytm, to jest rytm, a nie to jadą szkoły na dylu na badylu. I jeżeli słuchasz to, co było kręcone czy robione w latach 90., to jest troszkę
1: inne. Różnica.
2: Jest różnica. Każdy z nas, jak jest młodszy, to
1: chce wszystko już
2: szybciej i zgrabniej. I zobacz, jak ja szybko mówię. A teraz sobie wyobraź, jak to by było w 1970.
1: Ty młodziaku. No.
2: Nie, ja byłem najmłodszym w kabarecie. Ja byłem mniej więcej 10 czy 15 lat młodszy od tych artystów. Dlatego pamiętam dużo.
1: Na moje i słuchaczy Radia Pogoda szczęście, bo teraz, przypomniawszy sobie, jak to było z tymi wykopkami w szkołach, możemy usłyszeć, jak to wyglądało w krzywym zwierciadle kabaretu Tej.
0: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Tyciu. A choć zaśpiewamy teraz coś państwu na głosy. To ja przeciw. A ja za. Będzie zgodny chór, nie? No. Jadą szkoły przez opłotki na wykopki drogą listą. Nauczyciel cały wesół, że zostanie brygadzistą. Hej na pole! Hej na pole! Po co w szkole? Po kartoflach przyjdzie kolej na włoszczyznę, zielenicę. Niech raz

0: Fajnie, co? Proszę Państwa, chodźcie, zaśpiewamy teraz razem w chórze, co? Tutaj pole. W końcu tak nie jesteśmy w centrum miasta, co? Spróbujemy?
1: Panie profesorze, spróbujemy razem z Państwem, tak? Tutaj pole. Będę dyrygentem teraz, witam Państwa. Zrobimy podziały. Do Pana alty. Soprany. Basy z tyłu. Kontrabasu nie ma, tak? Uwaga. Trzy. Ton. Dobrze. Uwaga. Trzy. Cztery.
0: Cię w krowę robią tam. To są pół basy, wiesz? Ty, no, ej, z nich przykład do niebie. Słyszałeś, jak chór śpiewał? 80% nie umie śpiewać, a wszyscy śpiewali, rozumiesz? I o to chodzi.
2: Ci nie masz czego ciszyć. Normalka, jeden wazeliniarz każe i jadą jak było.
0: W porządku. Będzie śpiewał solo. Panie profesorze, ja się śpiewa solo.
2: Ale to cóż ty. Co?
0: Nie, to co jest, tutaj pole.
1: Bo ja każę. Trzy. Cztery.
2: I spróbuj zagrać ty.
1: Trzy. Cztery.
2: Ty blej.
1: Głośniej.
2: Ja chromolę.
3: A po pracy po kryjomu uczeń targa coś do domu. W teczkach, w siatkach za pazuchą niech się tutaj życia uczą.
4: Duda mole,
3: po co w szkole? Tak jest problem rozwiązano, co oświaty lata musi umawić młodzież upragnione duże pole do nauki.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Alfabet Kabaretu Tej trwa. Właśnie zakończyliśmy omawianie haseł zaczynających się na literę J. Za chwilkę przejdziemy do następnej litery alfabetu, czyli K. Ale to będzie takie dość miękkie przejście, bo zaczniemy od Kaczmarka. Ale jednak Jana, wrocławskiego satyryka z kabaretu Elita.
2: Autopromocja.
0: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
3: Coraz góry krzyknie.
0: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside. W zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Została ostatnia reklama.
15: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Tak sobie powoli omawiamy różne hasła i zagadnienia związane z Tejem. Bardzo istotną rolę odgrywali chyba przyjaciele zasilający szeregi Teja podczas różnych występów. Na przykład w Z tyłu sklepu pojawiło się kilka różnych osób, między innymi Jan Kaczmarek z wrocławskiego kabaretu Elita.
2: Przepraszam pana, to nasz znajomy, bardzo pana przepraszam. Jesiu, na prawo, pierwsze na prawo drzwi, na prawo. Chodź, śmiało, śmiało.
3: A kto to jest?
4: Kto? No. To jest Wielka Cygańska Orkiestra Symfoniczna po powrocie z turnieju.
5: Jasiu Kaczmarek, bardzo fajny przyjaciel kabaretu Tej. W ogóle Elita z Wrocławia była o wiele bliżej niż...
1: niż Egida na przykład.
5: Od Egida, tak. Wrocławiacy, to może też charakter taki, że Wilna
1: trochę. Wschodni.
5: Oni często występowali na przykład... ja mam nagrania Bajka o Baraku i Złote Szpilce, ale oni tam też są, bo byli gośćmi, czy tam mieli swoje skecze i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie z Jasiem spotykaliśmy się, jedliśmy obiady, czy we Wrocławiu, jak już wspomniałem, występowaliśmy w Teatrze Polskim. To nasze, to jest moje miasto, muszę powiedzieć, tak?
1: No, tak.
5: Czyli wszystkie jakieś bilety, które każdy z nas miał do rozdania swoim przyjaciołom. W Gdańsku ja dawałem Grubemu, bo on miał swoich ludzi. A we Wrocławiu wszyscy mi dawali, bo ja chciałem swoich przyjaciół zaprosić. Nie jedliśmy w restauracjach we Wrocławiu. Moja mama robiła jedzenie wileńskie, kołduny i takie inne rzeczy. I właśnie Jasiu Kaczmarek szedł, czy Zbyszek Wodecki, czy Hanka Banaszak, czy Smoleń. I jak myśmy szli na ulicy Świeczyskiego, tam gdzie ja mieszkałem, taka główna była, to już wszystkie sąsiadki czekały, bo zobaczą, wiesz, Wodeckiego, czy Smolenia, czy Laskowika, czy tych ludzi, którzy no, byli w telewizji. I oni idą do pani Janeczki Osipowicz, a mój tato butlę z winem też szykował i było bardzo fajnie, bo było jedzenie było dobre, to raz. Po drugie, nie musieli się ludzie ci znani, lubiani martwić, że ktoś przyjdzie, panie Zynku,
1: no właśnie.
5: Proszę bardzo. A moja córka ma wesele w sobotę.
1: Przyszedłby pan?
5: Czy nie pan, mamuśkę nie pan zrobił. Wiesz, to nie było tego, a było za każdym razem w restauracji ludzie przychodzili i z dobrego serca, wiesz, to od tych panów pod oknem tam, czy tam, wiesz, na tej zasadzie.
1: Cena popularności.
5: Także wracając do Wrocławia, Jasiu Kaczmarek, bardzo przyjaciel kabaretu Tej, wielokrotnie, jak widziałeś, był też w programach telewizyjnych.
1: No, widziałem taki, nawet wcześniej, kiedyś ale... widziałem, przecież w Opolu był z tyłu sklepu, też tam ma swój udział.
5: Tak. Kwiaciareczkę śpiewa bardzo ładno.
1: O właśnie, i teraz posłuchamy tej piosenki znanej jako Panicz i Kwiaciareczka albo Głupi Romans.
0: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

funkcjonariuszom służby drogowej MO. Po drugie dziewczę zapłakane, zahukane, raczej nie będzie kupczyć nocą kwieciem szym. Jej sklep zamknięty po 20 zgodnie z planem, a on na sobie na utargu smacznie śpi.

0: seria cała ta. Cygan pod folią ma gerberem i sałatę. Panicz rozwozi, co urośnie żółwiem w mig. A kwiacialeczka na tym wszystkim trzyma łapę. Tylko z romansem to wspólnego nie ma nic. Nic! Cygan!
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda słuchają Państwo Alfabetu Kabaretu Tej, w którym nie stronimy od najpiękniejszych melodii na lato. Trochę dowodów na to już było. Kolejne pojawią się lada chwila.
0: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na Twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji na

0: wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.

0: Wielkości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

czy blisko. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
0: Została ostatnia reklama.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Na zegarze 11, więc w Radiu Pogoda mamy dla Państwa teraz najważniejsze wiadomości, po czym wracamy do spotkania z Tadeuszem Osipowiczem w sprawie alfabetu kabaretu Tej.
10: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici, ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
10: Marcin Krzamiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody Dniepropietrowski, Sumski, Charkowski i Połtawski. Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
11: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
10: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
12: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodzeniu, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
13: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
12: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez dróg i wracają do nas jako nasi przyjaciele.
13: I tego się nie kupi za dużo.
12: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach. Widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
10: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.

0: Pogoda.
1: Na krańcach południowo-wschodnich słonecznie, tam bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady deszczu, burze, miejscami także grad. Na termometrach 24 stopnie maksymalnie na północy, około 30 w centrum, nawet 37 na południowym wschodzie.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, wracamy do Alfabetu Kabaretu Tej. Jesteśmy przy literze K i za kilka minut będziemy rozmawiać. To znaczy Tadeusz Osipowicz będzie mówić, a ja razem z Państwem będę słuchać, jak Tadeusz opowiada o poprzedniku Teja, kabarecie Klops i o tym, jak się o tym dowiedział. A potem posłuchamy tak trochę tytułem wstępu o Bohdanie Smoleniu, który dołączył do Teja. Ale najpierw dajmy sobie troszkę czasu na relaks i posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy przy literce K i tutaj muszę zapytać cię, co wiesz o kabarecie Klops?
2: Klops. No ja nie byłem w czasie Klopsa, ale jeżdżąc z Zenkiem dzień w dzień, noc w noc, na te wszystkie nasze występy, no na pewno się nasłuchałem, bo mi opowiadał, żebym nie zasnął. Mhm. To opowiadał mi różne rzeczy ze swojej młodości. Każdy z nas pamięta troszeczkę młodość. A jeszcze niektórzy z nas pamiętają. I on mi opowiadał o tym Klopsie. Opowiadał mi właśnie to, jak Krzysiek mi więcej powiedział o tym, jak oni się poznali w tym pociągu przyjaźni do Charkowa. Pisali teksty, które nie...
1: Studenckie.
2: Tak, takie właśnie mam piosenkę, na przykład, która była napisana o Młynarskim, czy do Młynarskiego właściwie.
3: Przyszedł już najwyższy czas, by ktoś ze współczesnych gwiazd normalnie stworzył dzieło albo coś o studencie, nie na złość i nie banalnie.
2: Młynarskiemu się ta piosenka nie spodobała, no bo on niby wielki już artysta był w tym momencie i nawet Estrada pytała się, czy Młynarczyk, czy ktokolwiek może pomóc w napisaniu jakichś tekstów, ale on mówi, nie, to oni co samouki, sami sobie tam poradzą i tak dalej, i tak dalej. Także były piosenki pisane i teksty i żarty, ale to taki, wiesz, troszeczkę poziom morza.
1: No jakoś trzeba było się rozwijać, tak.
2: Bo jeżeli robili... No wiesz, studentom się bardzo podobało Sex Expo 68. Taki mieli program. No to o czym się śpiewało, mówiło, pokazywało?
1: O hormonach.
2: O hormonach, cały czas, no. Także to Baraczki też jest piosenką, która wiesz, mówi, gdzie oni mieszkali, gdzie oni żyli, gdzie funkcjonowali.
4: Nasze kochane Baraczki, Baraczki, Baraczki.
2: Zenek był szefem radiowęzła na pierwszym roku, drugim roku. Także, żeby wejść do akademika dziewczęcego, to się wchodziło przez okno radiowęzła.
1: Świetne wejście.
2: Wszystkie, widzisz, jakie rzeczy ja wiem, bo pamiętam, bo mi naopowiadał Zenek tyle tych rzeczy.
1: No tak, to właściwie mieli tam wstęp o każdej porze.
2: Tak.
1: Szczęściarze. Chodzi o hormony, oczywiście.
2: Tak, tak, tak. Wiesz, ja nawet myślałem, napisać jakiś scenariusz. Na podstawie nawet tej książki. Jak widzisz, trochę informacji.
1: No jest mnóstwo.
2: Jeszcze jest i w książce jest więcej niż u mnie w głowie pewnie teraz. I byłoby fajnie napisać coś takiego fajnego, śmiesznego, może edukacyjnego. Jak ja tobie tłumaczę wszystko, jak coś powstawało. Mhm. Przecież można to fajnie zrobić, żeby ten Filip z Konopi nie był jedynym filmem, który do Cannes nie pojechał. No.
1: No właśnie, i tylko dlatego nie zdobył Złotej Palmy.
2: No właśnie, no tak.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda dotrzymuje Państwu towarzystwa w sobotnie przedpołudnie, nadając najpiękniejsze melodie na lato. Za chwilkę kolejne, a za kilka minut wracamy z Alfabetem Kabaretu Tej, żeby porozmawiać o klubie emeryta i transportowca w Poznaniu, gdzie Tej rezydował od roku 1978. Ale tak naprawdę to będzie opowieść o Bohdanie Smoleniu i niedomówieniach albo przekłamaniach związanych z jego udziałem w tworzeniu kabaretowych spektakli.
2: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda.
3: No oczywiście Mieczysław Fok.
1: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Klub emeryta i transportowca przy ulicy Woźnej 44 to był ostatni adres w historii kabaretu tej, a pierwszym przedstawieniem wystawianym tam był program Zbiórka, czyli z rolnictwem na tej, w którym wystąpił nowy członek kabaretu Bohdan Smoleń. Oprawą muzyczną natomiast zajął się nowy szef muzyczny kabaretu Hubert Szymczyński, zastępując Zbigniewa Górnego, który został dyrektorem Poznańskiej Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji.
2: Wracając jeszcze do Bohdana Smolenia, przyjechał Bodzio, zostawił, jak to Zarek mówi, toboły, czyli żonę, dzieci tam w Krakowie, a on przyjechał i został zastąpiony przez Estradę Poznańską w kabarecie tej i mieszkał w Polonezie, taki hotel był Polonez, przez rok.
3: O, rany.
2: No, także, ale dobra golonka była w Polonezie, zawsze żeśmy tam jeździli potem na tę golonkę. I powstał ten program Zbiórka, czyli z rolnictwem na tej, gdzie Smoleń wypłynął, bo wszystko było pisane pod niego, to raz, a po drugie on był bardzo dobrym aktorem, wykonawcą tych tekstów, które były napisane pod niego.
4: A to ty byłeś wtedy?
5: Byłem.
4: To co się pyta? To jest ten sam, co myśmy wszyscy jechali prawidłowo wolta w lewo wszyscy, a jemu coś i w prawo, rozumiesz? I natychmiast sprawę przejęli, nie?
5: Specjaliści?
4: Tak. I w toku dalszych oględzin jego życiorysu wyszło na jaw ludzie, że on miał od dawna dość szerokie powiązania potajemne z takimi jak Rydberger, Axel.
5: O Jezu! A kto to?
2: Smoleń był dobrym wykonawcą, nie był twórcą. Czasami każdemu z nas udawało się coś tam dodać, jakieś tam zdanie czy coś, które potem zostało w tekście. Ale to nie znaczy, że ja jestem twórcą. Bo jeżeli ja siedziałem, pamiętam, wrócę na chwileczkę, była pisana program w przedszkole. I było okno otwarte, Zenek przede mną siedział w takiej dużej sali i on tam sobie myślał, co tam wymyślać. Ja patrzę, jest ulica Woźna napisana. Ja mówię, chodź Zenek, zaśpiewamy. A my na tej Woźnej ładnych parę lat. I to zostało w tekście. Przez wiele, wiele lat już byłem w Stanach, oni to nadal śpiewali. Dlatego też Bodzio też czasami tam dorzucał rzeczy. W piosence Czemu jesteście tacy smutni?
1: Smuta se i mazgaje. W tej chwili posłuchamy sobie Zbigniewa Wodeckiego w piosence kabaretu tej Schowajmy w sobie. A do alfabetu wracamy zaraz po południu.
0: Alfabet Kabaret Play w

bo wszystko z czasem się ułoży, bo wszystko z czasem się odmieni.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Jeszcze przez chwilę potrwa sobotnie przedpołudnie. Mam nadzieję, że ten weekend dobrze się zaczyna w towarzystwie Kabaretu Tej. Tadeusz Osipowicz zarzuca nas informacjami na temat kabaretu i to akurat się nie zmieni po południu. Zresztą oprócz godziny zmieni się jeszcze tylko litera, bo kilka minut po wiadomościach padnie ostatnie hasło na literę K. Ale do południa będziemy wypoczywać przy dźwiękach najpiękniejszych melodii na lato.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefour.

0: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Została ostatnia reklama.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już jutro od 10.
3: Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
10: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Została ostatnia reklama.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: W tej chwili właśnie mija południe, więc na chwilę całą uwagę kierujemy w stronę najważniejszych wiadomości, a po nich wracamy w Radiu Pogoda do alfabetu, kabaretu tej i najpiękniejszych melodii na lato.
14: Burze i upały, spytamy jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
15: Zagraliśmy bardzo fajny mecz.
14: Który dał finał Ligi Narodów w Chinach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
14: Marcin Krzemiński, a na początek pomysły na wysokie temperatury.
16: Nie wiem, wietrzyć.
17: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
18: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
14: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upał mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
19: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
14: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz. A o 17:00 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce, w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
15: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
14: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13.30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.

0: Pogoda.
1: Na południowym wschodzie najcieplej, tam nawet 37 stopni i tam na ogół słonecznie. W pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem. Na północy do 24 stopni, w centrum do 30.

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry. Państwo pytają, kiedy wreszcie w alfabecie kabaretu tej zajmiemy się jego liderem, czyli Zenonem Laskowikiem. Otóż zaskoczę Państwa, to będzie za jakieś pół godziny, bo najpierw Tadeusz Osipowicz opowie troszkę o korzyściach płynących z tego, że pracuje się w najlepszym z kabaretów tego kraju. Z tym, że najpierw posłuchamy w Radiu Pogoda takich najpiękniejszych melodii, które idealnie pasują do początku sobotniego popołudnia. A w każdym razie chciałbym, żeby tak było.

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
2: Wracamy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem o kabarecie tej. Jesteśmy przy literze K, więc porozmawiajmy trochę o korzyściach, jakie płynęły z faktu pracy w czołowym kabarecie w kraju. Nieustanne ingerencje cenzury, zakaz publikacji dla Krzysztofa Jaślara i inne szykany to jedna strona, a druga?
3: Kto przychodził do nas w czasie występów, czy w czasie przerw? A ludzie, Tecław od mięsa, który przynosił nam kampanosy, byśmy mogli zjeść. Lody od brody przynosił nam właściciel brody. Ja pamiętam tych ludzi i nawet oceniam bardzo wysoko, że nie trzymali tych wszystkich pieniędzy u siebie w kieszeni, tylko dzielili się i nikt nie prosił, masz tutaj 3 kilo kabanosów czy sardelek, bo wiesz, ja mam za dużo i tak dalej. Nie. Moją żonę, jak poznałem w Poznaniu, to moja pierwsza randka była i Amerykanki, jej koleżanki pytały się, co ten Polak, Tadek, Tadeusz, jaki kwiat ci podarował, jaki tam flakon, jaki, bo słyszeli, że to tak dużo, wiesz, Polacy z kwiatami, to, ona mówi, żadnych kwiatów, żadnych wazonów, dał mi 3 metry sardelek. Miałem w bagażniku od pana Tecława i to dostała, żeby w kolejkach nie stać.
2: No tak, doceniła.
3: No dopiero później musiałem tłumaczyć, dlaczego, wiesz, ona nie zrozumiała tego żartu takiego.
2: No tak.
3: Lepiej kwiatki byłyby dla niej, no ale wiesz.
2: Cóż, ale nadrobiłeś, jak tak sobie patrzę na ciebie, to...
3: Kwiatki jakieś tam kupiłem jej. Nie raz będę musiał na przeprosiny kupować w przyszłości.
2: Życzę ci tego.
3: Dziękuję.
2: Nie, żeby były powody do przeprosin, tylko żeby były przeprosiny, czyli kwiaty. Miało być o korzyściach, a wyszła anegdota. I świetnie. Sprawdzimy, ile anegdot będzie w opowieści o Zenonie Laskowiku, o którego zaraz zapytam naszego gościa.
1: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Chyba jeszcze nie mówiłem o oficjalnej stronie Kabaretu Tej, na której chętni do poszukiwań i żądni różnych informacji i słuchacze zainteresowani tym kabaretem mogą znaleźć mnóstwo zdjęć z przedstawień i prób Tej, a sporo materiałów filmowych, dźwiękowych i odnośnik do książki, którą tutaj co jakiś czas przypominamy. Kabaret Tej z tyłu sceny, autorstwa naszego gościa Tadeusza Osipowicza, do rozmowy z którym zaraz wracam.
2: Autopromocja.
0: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu. Wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Tadeusz Osipowicz jest gościem Radia Pogoda. Ustalamy teraz hasła do alfabetu kabaretu tej. I jesteśmy przy literce L. I to może być Zenon Laskowik.
2: Zenon Laskowik. Zdziwiłem się bardzo, bo jak ci wspomniałem, nie byłem w Polsce, nie bywałem często w Polsce, bo jest tutaj pan do Wilna, tam biznes, jeżeli ktoś chciał się ze mną spotkać, rodzina nawet, mama, tata, siostra, to przylecieli do Wilna i wtedy ja mogłem z nimi rozmawiać. W Polsce mnie nie było. I dlatego po 10 latach, powiedzmy, przyjechałem do tej Polski naszej kochanej i naraz widzę, że ludzie nie znają Laskowika, znają Smolenia, szczególnie już mówiąc o młodzieży, ale Laskowik to taki bardziej nieznany człowiek.
1: A no tak, bo nie śpiewał disco polo.
2: Bo nie śpiewał disco polo, ani nie grał na niczym w disco polo. A sam mi Zenek mówił wielokrotnie, że nieobecni nie mają racji. A on był nieobecny. Był listonoszem, tak. A Bodzio też był listonoszem, ale wiesz, w kiepskich, albo śpiewał to disco polo, albo zrobili programy, jak pamiętasz, z Krzysiem Jeślarem, bo jak po przedszkolu Bodzio Smoleń odszedł z kabaretu tej, to zaczął występować z kabaretem Potem, czyli Krzysiek Jaślar pisał teksty i zrobili tam... Tam potem Deszczyński go wziął niby pod swoje skrzydła jako menadżer. No i on był bardziej widzialny w telewizji czy słyszalny w radiu jako disco polo.
1: W rezultacie Zenon Laskowik troszkę popadł w zapomnienie.
2: Tak, no i Zenek nic nie mówił, siedział cicho. A jeżeli Bodzio napisał książkę, znaczy nie on napisał, Anna Kłys, która rozmawiała z Bodziem tam u niego przy koniach, bo jej syn jeździł na koniach i dlatego takie rozmowy powstały, to też było takie jednostronne, plus ona wzięła informacje z IPN-u, bo jej ktoś tam pracował w IPN-ie i dlatego my jako kabaraciarze, to z ręką na sercu, to jest Olek Gołębiowski czy Krzysiek Jaślar, jak ona zadzwoniła do nich czy do mnie, to tylko Olek mówi, że ja wdopnąłem i zacząłem tam wdawałem jakieś informacje, ale te informacje, które były w książce zawarte, to nie są takie prawdziwe, bo nikt Bogdana nie zmuszał do picia alkoholu, no ale to już tak jest, że każdy jakoś inaczej troszkę pamięta. Ja z kolei po rozmowach z tymi 50 czy 60 osobami z kabaretu tej, brałem wszystko, co oni pamiętają. Wszystko żeśmy, wiesz, wypracowali, ale ja i tak najwięcej pamiętam.
1: Czyli jakby sprawdzałeś, ile pamiętasz, rozmawiając z nimi.
2: Tak, oczywiście, bo oni, każdy jakoś inaczej. I wiadomo, że Bogda tak pamiętał, a nie inaczej. Rozstanie było jako rozstanie, no ale potem i tak wielokrotnie spotykali się, co mogę to powiedzieć. Było fajnie i jeździliśmy razem i do Opala tym samym samochodem i nikt nikomu włosów nie wyrywał.
0: Alfabet Kabaret Tej w

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo piątej już, jak ten czas leci, części Alfabetu Kabaretu Tej. Wszystkie wyemitowane części ukazują się potem w naszym archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl, więc jeżeli Państwu coś umknie, zawsze można wrócić do tematu, zaglądając po prostu na naszą stronę i klikając w odpowiedni dźwięk. A do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem wracam zaraz po 13.00.

0: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan, 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: autopromocję.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. Każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. W każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15:00. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Reklama.
9: Mija 13, przed nami najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda, po których natychmiast wracamy do najpiękniejszych melodii i alfabetu kabaretu tej.
10: Są pierwsze skutki wichur i burz, powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Jak informuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
12: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
11: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
10: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem. Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose. W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Ambasador Rose dodał, że powstanie warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.

0: Pogoda.
1: Na krańcach południowo-wschodnich dużo słońca, tam bez opadów, na pozostałym obszarze chmury, deszcz, możliwe też burze i grad. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Wielkopolsce, 29 na Dolnym Śląsku, 36 na Podkarpaciu.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, zaraz wracamy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem, który jest tu chyba najbardziej kompetentną osobą, jeżeli chodzi o wiedzę na temat kabaretu Tej. Może uprzedzę, że w naszym alfabecie Teja przejdziemy zaraz do kolejnej litery, czyli do M, ale najpierw oczywiście posłuchajmy tego, co cieszy, poprawia nastrój, koi ewentualne nerwy, czyli do najpiękniejszych melodii i na lato.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Zaskoczę cię teraz. No. Tadeusz Osipowicz, gość Radia Pogoda, robi teraz zdziwioną minę, bo przechodzimy właśnie do literki M i on sam wybierze hasło na tę literę.
2: No pewnie miłość, bo to moja żona, Fatima, nie?
1: Dobrze, niech będzie.
2: Ja tak chwalam. Ja ona tego nie słyszy, bo ona pewnie śpi, wiesz, 6 godzin różnicy. No ale jak wspominałem, fajna dziewczyna, tyle lat już ją znam i te możliwości, które nie wszystkie żony dają pieniądze, setki tysięcy dolarów, żeby jakieś tam nagrania, czy negatywy kupić, czy scenografię.
1: Czyli to jest miłość.
2: Albo już powiedzieć, ach, dobra, już to wiesz, ile mogę słuchać od ciebie, Tadek, bierz i zjeżdżaj. No teraz też wyjechałem, przecież 3 dni temu byłem w Las Vegas, żeby tam były takie targi wielkie, elektroniczne. Przyjechałem na jeden dzień, powiedziałem, dzień dobry, to ja tak wyglądam i w samolot, i do was.
1: Zapraszamy częściej.
2: No, jeżeli będziesz chciał się coś dowiedzieć, i dopóki jeszcze pamiętam, i dopóki się ruszam, to bardzo chętnie.
1: To się świetnie składa, może opowiedz, jak poznałeś swoją żonę.
2: Żonę poznałem w Kabarecie Tej, w Poznaniu. Fatima, ta sama przez tyle lat. I ją poznałem w Poznaniu. Kabaret lubiła, Zenka bardzo lubiła. Zenek ją bardzo do tej pory, ludzie w kabarecie, ci, którzy jeszcze żyją, to ją dobrze pamiętają. Pamiętam pierwszy wieczór. Ona była profesorem na Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i uczyła angielskiego jako profesor. I było spotkanie wieczorem, taki był Jowita, to był studencki dom, pamiętam, w Poznaniu. Zenek, studenci, Fatima. I Zenek opowiada żart. Tak się wszyscy fajnie śmieją. Żart był o górniku. Ale najdłużej się śmieje Fatima oczywiście. No i Zenek się pyta, zrozumiałeś? No pewnie, że rozumiem. Wszystko dobrze, po polsku bardzo dobrze rozumiem. No to o co chodzi? Co zrozumiałeś? Kto to jest górnik? No ten, co po górach chodzi.
1: No, tak.
2: Tego typu właśnie spotkanie i żarty Laskowika z moją żoną.
1: Bardzo ciekawa opowieść, dziękuję. Za chwilkę zajmiemy się kolejnym hasłem już na literę M.
0: Alfabet Kabaret Tej.

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Mamy wczesne sobotnie popołudnie, ale ja chciałbym Państwa namówić do słuchania Radia Pogoda także w niedzielny poranek, kiedy Wojciech Masiak czyta nam kolejne fragmenty powieści Lalka. Na pewno Państwo wiedzą, że jesienią szykuje się premiera nowej ekranizacji tej powieści Bolesława Prusa. Dlatego zanim pojawi się ten film, warto przypomnieć sobie losy bohaterów tej powieści, żeby potem porównać nasze wyobrażenia płynące z lektury z tym, co zobaczymy na ekranie. A jutro od 8 do 10 w Radiu Pogoda będzie po temu doskonała okazja.
2: Reklama.
3: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
4: W ten piątek i sobotę z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg. 14,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk.

0: została ostatnia reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domki.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy przy literce M w naszym alfabecie. Sketch na M, maluch.
2: Właśnie Zenka, jeden z ulubionych skeczy. Powstał ten maluch w 1978 roku do programu Zbiórka, czyli z rolnictwem na tej, z Bogdanem Smoleniem. Ja to widziałem już wcześniej, słuchałem go i widziałem, jak ten sketch się rozrastał. Jak wspomniałem, że ten kabaret Toto, którym ja tam występowałem z Wrocławia, to też występował na deskach kabaretu Tej.
1: Tak.
2: Bo Zenek nas zobaczył.
1: Widziałem zdjęcie.
2: Tak? O, jedno zdjęcie. No ja mówię, wsadzę. Chłopakom się przyda pochwalić się żonie albo komuś tam. I właśnie jak występowałem na tych deskach kabaretu Tej, na Woźnie 44, to jeszcze z kabaretem, jeszcze troszkę wcześniej, to ten maluch to był taki, to krótsza wersja. Potem na festiwalu w Krakowie tam śpiewałem też jakieś tam piosenki studenckie. Też oni występowali, to strasznie się śmiałem, bo to było takie mądre, podwójne, potrójne znaczenia.
3: Ja będę teraz tak, zabawimy się skecza. Tego zagram tego skecza, ja będę kierowcą, a ty będziesz motor. Przecież to jest mały Fiat. Ty, motor z tyłu. Z przodu bagażnik, akumulatory.
2: Tak jak Zenek zresztą zawsze pisał, żeby i zrozumiał student, i profesor, i ślusarz, i ktoś tam już nie mówiąc o
1: zawodzie.
2: No po
1: prostu każdy, żeby cała publiczność się bawiła.
2: Jakoś inaczej każdy rozumie, prawda? Ja zawsze daję przykład z tyłu sklepu. W pierwszym rzędzie witamy wszystkich siedzących. Czyli ktoś może pomyśleć, dobra, no bo dostali bilety, dostali, no siedzą. Albo w pierwszym rzędzie kto siedział zawsze?
1: Partyjni, tak.
2: Tak, ci właśnie tacy, no. A siedzenie jako podwójne znaczenie to w więzieniu też.
1: No właśnie.
2: Ja Amerykanom często tłumaczę, że takie właśnie podwójne, potrójne, poczwórne znaczenia, ktoś przychodzi po raz drugi, tak, o wow, przecież to, a może to o tym oni chcieli powiedzieć, wiesz? I jest, nie, to nie jest to tak pociamkane dla Amerykańców na patelni, masz, już dalej nie wyjdziesz.
1: Trzeba pomyśleć.
2: Tak, tak. Dlaczego to mówię? No dlatego, że to było część naszego życia też takiego. Już po przyjeździe wiele takich ciekawych zaskoczeń było.
1: Niekoniecznie właśnie ciekawych, niekoniecznie wesołych.
2: A niektóre, ale wszystko się odkręciło. Potem wiesz, kabaret Tej, o, pamiętamy, to dzień dobry, tutaj, no to wiesz, zaczęło się wertowanie książek. Ktoś był zadowolony, a ja byłem naprawdę zadowolony.
4: I bardzo dobrze. Do rozmowy z zadowolonym Tadeuszem Osipowiczem wracamy w kolejną sobotę. Za chwilkę powiem, czego się mogą Państwo spodziewać po naszym następnym spotkaniu.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Właśnie nadeszła ta pora, kiedy ujawnię kilka spraw, którymi zajmiemy się z Tadeuszem Osipowiczem w kolejnej części Alfabetu Kabaretu Tej. Zaczniemy od legendarnego skeczu Teja Mamuśka. Potem porozmawiamy o paru osobach mocno związanych z kabaretem, ale przede wszystkim za tydzień Tadeusz Osipowicz pojawi się w dwóch rolach. Jako mój rozmówca i archiwista objaśniający hasła Alfabetu Teja oraz jako hasło w tym właśnie alfabecie. Dzisiaj opowiedział co nieco o swojej żonie i jej roli w powstawaniu książki Kabaret Tej z tyłu sceny. W przyszłym tygodniu opowie trochę o sobie. No chyba, że odmówi. A dzisiaj proszę zostać z Radiem Pogoda, bo już niedługo od 14 usłyszymy Wojciecha Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego oraz ich gości w programie Świnki 3.
0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Folk.
1: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
11: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: W
15: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
16: Została ostatnia reklama.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W Media Expert.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i po...

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno.

0: Kaiser Rhythmus, Mann mit Mus, Mann mit Mus, auch Apfelmus mit Mus. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем. Два шага ты, три шага я, да? Ну да, да, да, да. Читаем так, но пишем мы ха-ха-ха.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocham.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
6: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Została ostatnia reklama.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
13: 14 godzina, za chwilę wiadomości, Radio Pogoda, następnie Pogoda, Radia Pogoda i Świnki 3.
14: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Marcin Krzamiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
15: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy Państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
14: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Z apelem do unijnych instytucji zwrócili się przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. W liście czytamy: jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, w zachodniopomorskim, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Varese srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.

0: Pogoda.
1: Maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 26 w Wielkopolsce, 30 na Podlasiu, 32 na Mazowszu, 36 na Podkarpaciu. I tam najwięcej słońca i bez opadów. Na pozostałym obszarze może padać deszcz, możliwe też burze i grad.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Krzysztof Szewczyk.
2: Włodzimierz Ziętarski.
1: Wojciech Pianowski. Ty dziś tak oficjalnie zaczynamy. Coś się stało?
2: Ty, taki klimat narzucił nam.
1: On?
3: Ja? No dobrze, to ja w takim razie będę ten klimat... Będę kontynuował. Ja dzisiaj chciałem was zapytać, panowie, czy macie ze sobą gotówkę?
1: Jeszcze się tak złożyło, że nie mam.
2: A ja mam 10 złotych.
1: No ja może złotówkę. Mhm.
3: No dobrze, ale w takim razie ja dzisiaj, tak jak odcinek będzie troszkę finansowy, ja wam dam zarobić dzisiaj.
1: Niemożliwe.
3: Taka propozycja, tak.
1: To jest niemożliwe, żebyś ty komuś dał zarobić?
2: Tak. Nie, ty nie, pani kierowniczka mogłaby ewentualnie, bo ona jest kierowniczka, ale my...
3: Ja w ogóle zapraszam was dzisiaj do na kolację.
2: O Jezus Maria, znowu.
3: Bierzcie restaurację, może być najlepsza, naprawdę. I w ogóle nie bierzcie ze sobą portfeli. Żadnych pieniędzy. Absolutnie. Nie pozwolę wam płacić.
2: Absolutnie. Powiem państwu jedno. Zawsze, kiedy zapraszał, zawsze płacił.
3: Ja stawiam.
2: Prawda?
3: Tylko jest jedna rzecz bardzo ważna. Żebyście zaczęli biec wtedy, kiedy ja zacznę biec. Jeszcze piosenka Wodek. Uważaj. Pociągająca.
2: No.
3: Rod Stewart zaśpiewa. On tak śpiewa do swojej dziewczyny, lubię. Że jeśli ona uważa, że go pragnie i że on jest sexy, no to żeby mu dała znać. I nazywa ją cukiereczkiem.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Inspektor Oko się jeszcze Państwu nie znudził najwyraźniej, w związku z tym będzie dzisiaj. Będą te nasze, wiecie co, z tymi dowcipami, to jest afera.
2: Dlaczego?
1: Mojej mamie się nie podobają.
2: Mamie się nie podobają?
1: No właśnie.
2: Ja muszę do niej zadzwonić.
1: No zadzwonię, może mam będą dowcipy. Będą dowcipy w każdym razie. Ale nie, mama to nie na złość, tylko tak po prostu powinno być. No i co jeszcze, Krzysiu, będzie?
3: No, muzyczka.
1: Zadzwonimy do kogoś?
3: Tak, na pewno. No, i będziemy odgadywać, do kogo dzwonimy.
1: Do roboty mamy po kokardę, jak to się mówi. No dawaj muzykę.
3: To będzie piosenka, proszę Państwa, taka troszkę, powiedziałbym, sensualna w wykonaniu Jerzego Połomskiego, bo on śpiewa o tym do dziewczyny, żeby mu dała. Nie śpi, jak ja mówię.
2: Nie, bo ja pomyślałem tak, że jak ty do mnie mówisz takie mądre, filozoficzne słowa, sensualna, to ja to rozumiem seksualna. No blisko.
3: Dlaczego?
2: No, brzmi tak samo. Sensualnie, seksualnie. Jedna literka, a panie, jakie inne znaczenia.
1: Sensownie też podobne.
2: No właśnie.
3: Jurku, zaśpiewaj, wyjaśnij, o co chodzi.

czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

0: Racji 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, warto nas posłuchać, bo będzie zagadka taka niewizualna, bo to radio, ale połączymy się z kimś, kogo my znamy.
2: Tak.
1: Włodek niekoniecznie.
2: Nie.
1: Ale ja z Wojtkiem tak.
2: My u nas właśnie mówimy, że nie mówimy, do kogo dzwonimy.
1: Tak. I Państwo zadaniem będzie odgadnąć, z kim my rozmawiamy.
3: A ja Wam powiem więcej. Te osoby, do których dzwonicie, są Wasi koledzy, a nie moi.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda.
5: Reklama.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: Została ostatnia reklama.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: Ciii, to nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc. Przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: właśnie ta.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
2: Nadszedł czas, abyśmy zadzwonili do kogoś z kontaktów w telefonie. Losowo został numer wybrany. Pi, pi, pi, pi, pi i dzwonimy.
3: Losowo.
4: Halo, halo.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Witamy pana. Tutaj ze mną dwaj koledzy.
2: Dlaczego mówisz mu pan jako twój
5: znajomy? Przepraszam, no jasne, to pomyłka.
3: Ale ja jestem per pan.
2: A ty tak.
3: A ja tak.
4: Tak, właśnie my jesteśmy per pan. Z Krzysiem nie, ale brakuje mi no, trzeciego King Konga.
3: No,
2: ja jestem Wojtek Pijanowski.
3: A ja jestem Włodzimierz Ziętarski. O.
5: A ja wiesz, kto jestem?
3: On jest...
4: A no to jest teraz, wreszcie się odezwał.
5: Dobrze.
4: Krzysiu, czyli cała trójka jest, jestem usatysfakcjonowany.
2: Czy ty jesteś tak z natury wesoły, czy raczej taki smutny?
4: Z natury raczej wesoły.
2: Raczej wesoły.
4: Mhm.
5: I
4: czyli nawet powiem dość nieskromnie, że mam ze 2-3 bardzo przyzwoite geny optymizmu.
5: A współmieszkańcy to cały czas mają zabawnie z tobą?
4: Nie. Oni wiedzą doskonale, że nie mam takich ambicji, żeby od 8 rano do 24 do 000, żeby być takim dyżurnym
5: satyrykiem
4: całe życie, tak.
5: Ja wiem dlaczego. W sensie ty jesteś wesoły tylko za pieniądze.
4: Za pieniądze udaję, że nie słyszałem.
2: A jeszcze mam pytanie takie sportowe. Boks lubisz?
4: Tak, bardzo. Inaczej wam odpowiem. Nie macie na tyle czasu antenowego, żeby zmieścić wszystkie dyscypliny, które uwielbiam, dlatego nie pytajcie mnie o kolejne. Jestem kibicem szalonym, który zapisuje najważniejsze wydarzenia w kalendarzu i wtedy menadżerka nie jest w stanie zrobić mi ani pół występu.
3: A żużla? Żużla też?
4: Też.
3: A, kurwa.
4: A mało tego, czy wy sobie wyobrażacie, że Golob wypełnił moje próżności i byłem raz w życiu komentatorem żużla?
3: A to trudne.
4: Ale czy wy sobie wyobrażacie, że siedziałem na wieży, nie widząc ludzi?
5: Słuchaj, rewelacyjne, rewelacyjna opowieść. A ty wiesz, że ja na przykład jechałem na motorze żużlowym na torze w Gorzowie Wielkopolskim.
3: Jasne, ja też wtedy.
4: Nie ale krzycz. Na godzinę, 2-3, tak?
5: Nie, nie, spokojnie, słuchaj.
4: Ale gdzie? No, proszę cię.
2: No to dobrze, to pogadali, tak?
5: Myślę, że nasi słuchacze już mogli ciebie rozpoznać w czasie tej rozmowy, ale zobaczymy.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: sport, muzyka oraz gry to my.
1: A ja mam dla naszych kolegów też pytanie. Panowie, jak to się kończy? Takie powiedzenie. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Zaraz państwu rękę poda. Nie chce podać?
2: To a to szkoda.
1: A, skubańcu. Myślałem, że cię chwycę na tym. No to tak, ale to jest racja. A to szkoda.
2: Bo na misiów taka moda.
3: A dlaczego to w ogóle ci z głowy wyskoczyło?
1: Bo mi przyszło do głowy w tym momencie.
3: Aha.
1: Ja mam tak w głowie czasami. Wpada i wypada.
3: I zawsze mówisz to, co ci wypada?
1: Zazwyczaj nie wypada, jak mówię, że wypada.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja.
7: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
8: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
7: Płyta na lata
5: w Radiu Pogoda.
7: Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich, a wieczorem potańcówka. Etnotrendy, 8 sierpnia, Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu.

gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Kinki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: No to teraz będzie się działo. Będzie zagadka kryminalna? Inspektor Oko? A stworzył tę zagadkę Radosław Olek. To będzie dopiero historia. Krew będzie się lała. Odcinek z tytułem adekwatnym do tej krwi. Scyzoryk.
0: Inspektor Oko na tropie.
2: Inspektor Oko miał zagraniczny scyzoryk, wykonany na zamówienie, z wieloma praktycznymi i tajnymi opcjami. W wielu wypadkach ów scyzoryk wybawił inspektora z opresji. Kiedy więc pewnego dnia zniknął, Oko wpadł we wściekłość.
3: Koks! Do diaska. Kto grzebał w moich rzeczach?
4: Niech to nie grzebał! Na 100%!
3: Na 100% się mówi.
4: Na sto, mówię. Mówi dobrze.
3: Ktoś tu był?
2: Oko wyczuł w powietrzu słodki zapach perfum.
4: Ja, czas cały.
2: Powiedział pojednawczo Koks.
4: I wczoraj była tu ładna. O, jaka ładna. Pani bryła była.
3: Gdzie tam ładna?
2: Oko machnął ręką.
3: Na Molna raczej. Prokurator bryła to... Tu była? Po co?
4: Mówiła, że sprawę ma. Romantykowo jakoś tak poczekać chciała. Ma pana. Ale wyszłem siku, a potem musiała chyba uciekać.
3: Do toalety się mówi. I wyszedłem. Jak to musiała uciekać?
4: Tak powiedziała. Muszę uciekać. I zostawiła liścik. Bardzo pachnący.
3: O nie.
2: Jęknął Oko. Szybko rozerwał kopertę. Przebiegł oczami po linijkach tekstu. Drogi inspektorze, zagadka. Jak odzyskać to, co drogie, zyskując to, co stokroć droższe być może? Inspektor z westchnieniem odłożył liścik i chwycił za telefon. Zdążył już się domyślić, o co chodzi. Czego oczekuje od Oka prokurator Bryła?
0: Inspektor Oko na tropie.
3: Odpowiedź na tę bezkrwawą zagadkę na koniec naszego programu, czyli przed 16.
5: Panowie, czy wiecie, co to są chantilleys?
3: Słucham?
1: Szynki nie dają?
5: Nie, chodzi mi o koronki robione w północnej Francji, no.
3: A, nie, to francuski?
1: Koniakowie.
5: Tak.
1: Koniakowie robią.
5: Big Booper zaśpiewa dla was.
6: Hello, baby.
5: Przebrana w koronę.
6: Yeah, this is the Big Booper speaking.

0: Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, or like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, honey? Pick you up at 8.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Proszę Państwa, już niebawem, już za chwilę, godzina 15, a potem będą wiadomości, a potem jeszcze po wiadomościach będzie prognoza pogody, a jeszcze potem będziemy my.
12: Opalanie plus leki, za chwilę o niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Marcin Szamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalenie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
14: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
12: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. Gorące dziś też we Włoszech. Tam 4. tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Zniszczone zostało wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym rejonie. Z kolei w wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten, strażacy walczą z silnymi pożarami, których przenoszenie się ułatwiają porywiste wiatry. Dziś władze kraju ogłosiły alarmy dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów w Attyce i na Eubei. Codzienną obserwację nieba rozpoczął największy aparat fotograficzny świata. Stoi w Chile, waży 3 tony, urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenie dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
15: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
12: W nocy sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie może padać deszcz, możliwe tam też burze. Najchłodniej na północy od 11 do 14 stopni, 18 w centrum, 21 na Podkarpaciu.
5: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
16: Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale teksty piosenek dzisiaj wszystkie mówią w taki lub inny sposób o miłości.
17: No tak, bo dzisiaj mamy taki specjalny numer programu, nie?
16: Tak, Włodek nawet zauważył, że jest sensualnie.
17: Tak.
18: Dla mnie jest seksualnie.
16: To teraz przebój z roku 72. Ol Green zaśpiewa o tym, że powinniśmy zostać razem. Let's stay together. Mm-hmm. Oh.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, proponowałem wam dzisiaj, że pozwolę wam wejść w taki finansową propozycję, bo powiedzieliście, ty powiesz, że w ogóle nie masz pieniędzy, ty, że masz 10
2: złotych. Ja mam złotówkę, co nie mam w ogóle?
1: No to złotówkę, dobra. To ja mam propozycję dla was. Ja wam nie będę sprzedawał, ja wam dam w takim razie autograf. Nie, właściwie nie. Dajcie pieniądze na stół, 11 złotych.
3: Autograf Picassa biorę.
1: Nie, mój autograf.
3: Przepraszam.
2: I co?
1: No, jak to co? Nie wiesz o tym, że zbiera się autografy? Że
2: no wiem,
1: autografy...
2: bo sam zbierałem kiedyś.
3: Ale po śmierci, a ty
2: już nie życzymy. Niestety zginął mi notatnik z autografami. Ale nawet miałem McCartneya autograf.
1: Ale faktem jest, że po śmierci są... odchodzą ci, którzy odchodzą, to ich autografy są droższe. A najdroższe są w ogóle takie pisane na wizytówce. Ale na przykład wyobraźcie sobie, że album Double Fantasy, który na kilka godzin przed śmiercią John Lennon podpisał dla swojego zabójcy, Marka Chapmana, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za 450 tysięcy dolarów.
3: Tylko?
1: A tylko. A na przykład buty Michaela Jordana, podpisane i noszone przez niego.
2: Kilka milionów na pewno.
1: No, uważaj, to można przeczytać w internecie. Sprzedano na aukcji w roku 23, dwa lata temu, za 1,9 miliona euro.
3: O, to rozumiem, no.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: autopromocję.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: Świlki trzy, świlki trzy, świlki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, czas na nasze dowci pasy. Włodek zaczyna dzisiaj.
2: Proszę Państwa, jest taki znak drogowy, zakaz wjazdu. Wiecie, jak wygląda?
1: Tak,
2: okrągły. Ja znalazłem autentycznie pod ośrodkiem zdrowia w Serocku. Taki znak drogowy. Zakaz wjazdu na płot.
1: No i słusznie.
2: I to jest w ogóle numer.
1: Rewelacja. Krzysiu?
3: Agata przyprowadziła do domu narzeczonego. Tata, gdy zobaczył, natychmiast się rozpłakał. On nie widział kolegi z klasy już od 30 lat.
1: Na jakiej podstawie twierdzi pani, że obwiniony był pijany? Bo potrząsał latarnią, potem się schylał i szukał jabłek.
3: No to raczej był nieźle nawalony.

0: jedynki, trzy. Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, od pewnego czasu ja sobie grzebię w internecie, tak w starych materiałach, i znajduję różne ciekawe ogłoszenia. Mam nowe. Skupcie się, dżentelmeni. Nieznany przybądź. Czeka cię ukojenie po dniu pracy u boku 22-letniej urzędniczki poetki. Niech będzie i stary, byle potrafił zatańczyć pod kuweczki Dajcie ognia, gdy dzieweczka tego godna. Łaskawe oferty pod Szumi las, szumi gaj. Ładne?
2: Tak.
3: Ja wiem, nie rozumiem.
1: No ty niewiele w ogóle rozumiesz.
3: Poczekaj, byś w moim wieku, byś to samo miał.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegających w bóle, będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. Każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. W każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
17: Została ostatnia reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Parara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę.

0: To, że pani prokurator Bryła bardzo chciała pójść na randkę z Oko i właśnie Oko postanowił, że zadzwoni.
1: Myślałem, że zabije.
0: Nie, no to różnie bywa, wiesz. No.

0: Iwał. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
2: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No oczywiście Mieczysław Fok.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
3: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
4: Reklama.

0: Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach Powstania Warszawskiego.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
0: Marcin Szamiński. Prokuratorzy z Lublina wrócili dziś na miejsce wybuchu rosyjskiej rakiety do Tarnawy Kolonii. Śledczy zabezpieczyli tam wiele jej fragmentów, ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznie głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
2: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
0: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
4: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
5: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
0: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę, punktualnie o 17:00, godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie je można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do Krakowi raczej nie zagra do końca sezonu. Trwa druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś m.in. wyjazdowy mecz mistrza Polski Lech Poznań, który w fatalnym stylu kilka dni temu odpadł z walki o Ligę Mistrzów, zmierzy się w Krakowie z Beniaminkiem Wieczystą. Pierwszy gwizdek o 17:30.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: Tropikalna noc na Podkarpaciu, tam 21 stopni, najchłodniej na północy od 11 do 14. Sporo przejaśnień i rozpogodzeń, tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju może padać deszcz i możliwe też burze.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to oblewia tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
10: Radio Pogoda gra na plaży Wawer. Każdy weekend wakacji darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, muzyka na żywo, strefa chill i wiele więcej. A już w niedzielę, 2 sierpnia, koncert zespołu Demono. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Każdą sobotę i niedzielę gramy na plaży Wawer. Start od 15. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Reklama.
13: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani, jej małe serce skraść.

gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama

zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał czetł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedną

0: Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
5: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Sok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu.
4: Fundusz Czasów Pogodowych.
1: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Została ostatnia reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
12: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Uwaga na burze, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
12: Marcin Krzamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00, i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też dzwony, a Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
13: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
12: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne pogodowe ostrzeżenia przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Chodzi o jeden z fragmentów obiektu. Prokurator zaznacza, że nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia. Od dziś łatwiej można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu e-rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
14: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
12: Pacjenci mogą umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne.
15: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
12: Jutro maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich. I tam dla odmiany możliwy deszcz, a lokalnie też burze. W pozostałych regionach dużo słońca.
1: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Halo Warszawo! Nowy salon sprzedaży Archicom otwiera się na Mokotowie, a razem z nim specjalne korzyści dla kupujących mieszkanie. 2 sierpnia poznaj ofertę inwestycji Modern Mokotów i Stacji Wola. Wybierz mieszkanie, skorzystaj z dodatkowego rabatu i aktu notarialnego gratis oraz porozmawiaj o indywidualnych warunkach zakupu. 2 sierpnia, ulica Domaniewska 41A. Ty wybierasz mieszkanie, my dokładamy korzyści. modernmokotów.archicom.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
12: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
13: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
14: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
15: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
16: Szczegóły na green-mountain.pl.
17: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Reklama.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

0: ozdobi sufit, szereg map, to mi znów na łóżko, cichutko, kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że a będziesz mój.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Została ostatnia reklama.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Reklama.

0: Antolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupy flamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie mam co na siebie włożyć, choć mama mnie kobietką zwie.

Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku stocha swego rozkosznie dni biegną. Ma pełną szafę futer sukien i

niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak łap. Ja nie mam co na siebie wyjść.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

wicir wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was, jeśli żon.

0: Kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.
0: Weźmie wyjdzie i buch, buch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysuń się dzban, to jeszcze rym karczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłą zaś po piesie, łasą na pieszczotlep.
0: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na...

0: Syknął dusie ofiardwu. Stotu, stotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa. Co nadraba oko ma, wykopie trupy dwa.
0: Radi. Od tej chwili już do stryczka bliziuteńko jak przez sień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmień.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmień.
0: Chwileczkę.
2: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.

0: ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: Krysiu, nie zostawi mnie tu. Krysiu, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążków, Krysiu.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawi mnie tu.

Jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żal.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy

0: czekał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

dam, monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą cał-

lecz serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calą.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby. Aromatów pełen las.
1: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie. Dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby.
1: Bo gdyby łyk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwyby,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwyby,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwyby, patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy.
1: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.